0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Ey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.